0: Zoen.
1: Guten Morgen, everybody. Takto pri piatku. Lose control. Dnešná otváračka. Fabio Stingo a Alex Silvestri.

Zoon. Guten Morgen, everybody. Takto pri piatku. Lose control. Dnešná otváračka. Fabio Stingo a Alex Silvestri.